jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

cud, że patrzę jak uśpiona ponad słowa, które podałeś mi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nad Polską nadciąga prawdziwa fala upałów, są ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 38. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynu i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.
2: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
1: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje, a jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dziś w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
3: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
4: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
3: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
5: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
3: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach, to biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
1: Sport. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nieco chmur na północnym wschodzie, ale nie ma mowy o opadach. Będzie za to dużo słońca w całym kraju, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni miejscami nad morzem, przez 30 w centrum, do 34 na zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama.
9: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
10: Po reklamie.
11: Czwartkowy poranek, a to oznacza, że weekend jest już na wyciągnięcie ręki, więc jeśli dzisiaj wstawanie znowu wymagało potrójnego espresso, no to spokojnie, meldujemy się na stanowiskach i bierzemy to na siebie.
12: Żadnego spania, szkoda tak pięknych dni na zamulanie. Meldujemy się po drugiej stronie odbiorników. Od razu wrzucamy najwyższy bieg i jedziemy z tym czwartkiem.
11: Bartek Skrajnowski.
12: Patryk Jaremierski.
11: Cześć, dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: Majla. To już czas na szybki przegląd kalendarza. Solenizanci na dzisiaj, no to Dorota, Łucja oraz Prosper.
1: Najlepszego.
0: Więc tradycyjnie oczywiście ślemy głośne życzenia w region.
1: Jeżeli chodzi o nietypowe okazje, to mamy dziś Dzień Marynarza.
0: O, no to jeżeli ktoś z Włocławka albo okolicy pływa akurat po morzach i oceanach, no to wysyłamy solidny sygnał na fale.
1: Albo chociaż pozdrawiamy tych na Wiśle.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664 121 828.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
5: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to przeglądamy sobie najnowsze wiadomości z regionu i powiem wam, że nasza lokalna duma właśnie oficjalnie podbiła salony w Europie.
1: Gruba sprawa. A co tam się wydarzyło?
0: No nasz włocławski fajans wjechał z wielką pompą prosto do Parlamentu Europejskiego. Tyberiusz Rajs i cała zaangażowana ekipa otwierają tam właśnie oficjalną wystawę, a europarlamentarzyści z całego kontynentu będą mogli podziwiać nasze dziedzictwo.
1: No i genialnie. Najwyższa światowa klasa.
0: No i co ważne, to nie są tylko tradycyjne talerze. Przywieźli tam nowoczesne lampy, a nawet torebki z naszym kultowymi kobaltowymi wzorami. No fajans idzie z duchem czasu, no i trafia do młodych i udowadnia, że pięknego rzemiosła granice po prostu nie istnieją.
1: Czapki z głów za taką promocję miasta na świecie.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat Lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
2: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
5: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
4: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
5: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
4: No co, wchodzimy do gry?
5: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
6: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
5: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
6: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
5: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
7: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
2: Po reklamie.
8: Po polsku.

0: przeglądamy najnowsze wiadomości z regionu. No i patrząc na oficjalne podsumowanie, mamy świetną wiadomość dla edukacji w gminie Kowal, no bo oficjalnie zatwierdzono i rozliczono tam grant w ramach projektu Szkoła Jutra 2.
1: Świetna sprawa, zwłaszcza, że to fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Aż 28 nauczycieli zespołu szkolno-przedszkolnego w Grabkowie podniosło swoje cyfrowe kompetencje, a cały udział był całkowicie bezpłatny.
0: No a za teorią poszła też konkretna praktyka i nowoczesny sprzęt, no bo każdy przeszkolony nauczyciel wypracował dla placówki dodatkowe środki, dzięki czemu za łączną kwotę 28 tysięcy złotych zakupiono 4 interaktywne monitory.
1: Pomoce naukowe trafiły już bezpośrednio do szkół w Grabkowie oraz do placówki filialnej w Więsławicach, więc dzieciaki zyskają super warunki do nauki.
2: Reklama.
3: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Żar z nieba, ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Potem incydent w warszawskim metrze, zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego. Marcin Krzemiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
2: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
1: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Pozostajemy w stolicy. Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w szpitalu południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy, podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
3: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że doktor Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98, 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, niebo niemal bezchmurne, prócz północnego wschodu, tam pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Najchłodniej na wybrzeżu, miejscami 22-23 stopnie, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 25, w centrum około 30, a na zachodzie nawet 34.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Czechy, Haiti i Katar, te trzy drużyny rozegrały właśnie swoje ostatnie mecze na mundialu, bo trzy grupy już zakończyły rywalizację. Tę z literką A z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarze ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z 3 miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0, mówi trener Carlo Ancelotti. W końcu gramy jako zespół i to jest nasz cel. Czy jesteśmy idealni? Nie, nie jesteśmy. Wciąż są rzeczy, które możemy poprawić. Na przykład szybkość. Kiedy kontrolujemy grę, możemy przesuwać się piłkę nieco szybciej pomiędzy zawodnikami. Jestem zadowolony, ponieważ drużyna bardzo się poprawiła od pierwszego meczu. Jesteśmy solidni, a to bardzo ważne w perspektywie nadchodzącej fazy pucharowej. Z drugiego miejsca awansowało Maroko, pokonujące Haiti 4-2. Nie było przełamania na Mączce. Sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już po pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. Teraz przed Świątek jeszcze trudniejsze zadanie, bo będzie bronić pełnej puli na wielkoszumowym Wimbledonie, który ruszy w poniedziałek. A coraz bliżej głównej drabinki londyńskiego turnieju jest Katarzyna Kawa, bo wygrała wczoraj z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4-2-6-6-2. W decydującym meczu zagra z Amerykanką Kylą Day. Wymęczone zwycięstwo polskich siatkarzy w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni przegrywali już z Belgią 0-2, ale zdołali odwrócić losy meczu. Ledwo w czwartym secie wygrali 28-26, a w tiebreaku 15-13. Dziś Polacy zagrają z Turcją, która gładko ograła wczoraj Chiny 3-0. W innym meczu naszych kolejnych rywali Argentyna pokonała Niemcy 3-2.
7: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
9: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
7: Po reklamie.
10: Jest po siódmej na naszych radiowych zegarach. Zerkamy sobie na termometry i o poranku na razie wyjątkowo przyjemnie mamy 18 stopni.
11: Łapcie oddech, bo w ciągu dnia czeka nas uderzenie gorąca i temperatura skoczy powyżej 31 kresek.
10: No słońce nie odpuści ani na chwilę, więc zapas zimnej wody to dzisiaj absolutna konieczność.

0: to przeglądamy sobie ogólnopolskie serwisy i w Sopocie oficjalnie, no można powiedzieć, oszaleli. Wprowadzili całkowity zakaz jazdy na rowerach i hulajnogach wokół Molo i na Monciaku.
1: Co? A jak się złapią?
0: No to mandat do 5000 zł.
1: 5 koła za przejażdżkę hulajnogą. No przecież to jest roczny budżet na gofry i rybkę w smażalni.
0: No pociesza mnie tylko to, że u nas we Włocławku takich zakazów wprowadzać nie trzeba.
1: No jasne, nasi drogowcy rozkopali pół miasta, więc przez te dziury i tak nikt normalny rowerem nie przyjedzie.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powiatowo-gminny festiwal zespołów weselnych w Boniewie za nami oraz nagrody marszałka województwa dla muzealników. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Boniewo gościło powiatowo-gminny festiwal zespołów weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex. Mówi Marek Klinkiewicz, wójt gminy Boniewo.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach. Mówi Marek Nowak, Lover.
3: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami.
1: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Thomas. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym Kupce wręczono nagrody marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Mówi Beata Wąsik, Muzeum Etnograficzne we Włocławku.
4: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
1: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
4: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie.

0: No to teraz taki szybki rzut oka na drogi. No we Włocławku tradycyjnie największa walka toczy się na dojazdach do naszych mostów.
1: Czyli standard. Obie przeprawy przez Wisłę od rana testują cierpliwość kierowców.
0: Lipnowska przed mostem stalowym mocno zwolniła, a na Alei Popiełuszki w kierunku Tamej Miasta no jedzie się teraz żółwim tempem, do tego w Lipnie ciasno robi się na skrzyżowaniu 3 maja z 22 stycznia.
1: Za to sąsiedzi mają dzisiaj świetne wieści, bo przez Aleksandrów Kujawski oraz Radziejów przyjedziecie całkowicie płynnie i bez żadnego stania.
2: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy, sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w dniu święta narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
2: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
1: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
3: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
1: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 13 województw. Nie dotyczą one północy i powiatów na krańcach południowych. Zaczną obowiązywać za 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na Wybrzeżu 22-23 stopnie, na Suwalszczyźnie i Podhalu 25, około 30 w centrum, na zachodzie 34. Dużo słońca, chmurzyć będzie się na północnym wschodzie, ale nie powinno padać.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii awans do fazy pucharowej RPA, Kanady oraz Bośni i Hercegowiny, która zajęła trzecie miejsce w grupie, to najważniejsze rozstrzygnięcia pierwszego z 4 dni finałowej rywalizacji w fazie grupowej Mundialu. To po kolei w grupie A Meksyk pokonał Czechy 3-0, a RPA Koreę Południową 1-0. Meksyk zajął pierwsze miejsce z kombetem punktów, RPA drugie, Korea trzecie i wciąż ma szansę na awans, a Czesi wracają do domu. W grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1 i wygrała grupę, a współgospodarze awansowali z drugiego miejsca. Bośnia po wygranej z Katarem 3-1 zajęła 3. miejsce i też zagra dalej, bo ma 4 punkty. W grupie C najlepsza była Brazylia, wygrała ze Szkocją 3-0. Drugie miejsce zajęło Maroko, pokonując Haiti 4-2, mówi napastnik Jessim Yassin. To, z kim teraz zagramy, nie ma znaczenia. Wszystkie drużyny traktujemy tak samo. Nie chodzi o to, czy gramy przeciwko temu czy innemu zespołowi. Natomiast cieszę się tym, jak zgraną ekipą jesteśmy. Jestem jednym z najmłodszych w kadrze, a starsi zawodnicy naprawdę dbają o to, żebyśmy tu czuli się swobodnie. Szczerze mówiąc, mistrzostwa świata układają się jak na razie bardzo, bardzo dobrze. Dziś kończymy rywalizację w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, mówi selekcjoner gospodarzy Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. Mają dobrych zawodników. Są już oczywiście wyeliminowani, ale to mimo wszystko będzie trudny mecz. Znamy ich jakość. Nawet jeśli nie wygrali meczu w tym turnieju, to uważam, że zasłużyli na więcej. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. W pozostałych meczach Paragwaj zagra z Australią, w grupie E Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem, a w grupie F Japonia ze Szwecją i Tunezja z Holandią. Polscy siatkarze z kłopotami wygrali pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2. Dziś o 20:00 zagrają z Turcją. Reprezentanci kraju, złoci medaliści Kamila Borkowska z AZS-u UMCS Lublin oraz Andrzej Pluta z Legii Warszawa zostali uznani najlepszymi polskimi graczami koszykarskich lig w naszym kraju. Pluta, który krótko po finale podpisał kontrakt z Basketem Girona, otrzymał także statuetkę dla najlepszego zawodnika ligi.
6: Reklama.
7: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
8: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
6: Po reklamie.
10: Jest parę minut po godzinie 8, zaczynamy kolejną godzinę, no i zaraz wjeżdżamy w temat, którym od jutra będzie żyło całe miasto, bowiem no ruszają oficjalnie Dni Włocławka.
11: Dokładnie, nadchodzi główna część imprezy, więc sprawdzimy dla Was cały rozkład jazdy, żebyście wiedzieli, gdzie i kiedy warto się pojawić.
10: Szczegóły i całą ściągawkę z koncertów, no podamy już za kilka minut.
11: Zostańcie z nami.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i sprawdzamy, co tam słuchać na naszym podwórku i odliczamy godziny do absolutnej petardy. No w piątek, już jutro startują Dni Włocławka na Słodowie.
1: No dobra, to dawaj konkrety, kto tam zrobi dym na scenie.
0: No w piątek Paktofonika z orkiestrą, Fuka i Kacperczyk. No a w sobotę Rokowy Ogień, Myslowic i T-Raf.
1: Muniek Staszczyk na Słodowie. No stary, chłopaki nie płaczą, odśpiewam całym gardłem.
0: No a w niedzielę od rana jarmark i zlot youtuberów. No intensywnie będzie.
1: Dobra, oficjalnie biorę wolne od spania na cały weekend.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
2: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie.
5: Po polsku.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: No to teraz zerkamy na oficjalny poradnik kryzysowy z ratusza, no bo nadciąga 37 stopni w cieniu, no i urzędnicy dają twarde instrukcje, jak przeżyć.
1: No dawaj, bo ja już tu siadam w studiu.
0: Po pierwsze, zamykasz okna w dzień, jesz lekkie sałatki i kategorycznie zakaz alkoholu w weekend.
1: Czekaj, jak to? Zero zimnego chmielu na plaży w taki upał? No przecież to jest nieludzkie.
0: Medycyna. Procenty odwadniają, dostajesz takiego szoku, no i pikawa ci wysiądzie.
1: Rewelacja, czyli w niedzielę zamiast zimnego browarka czeka mnie ciepła mięta i dyszenie na kanapie jak stary mops. No dzięki za takie rady.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
4: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: No to przeglądamy sobie wiadomości z regionu i w Aleksandrowie Kujawskim oficjalnie skończyła się drogowa epoka lodowcowa. No po latach otworzyli ulicę Wyspiańskiego.
1: Nie wierzę, ten słynny skrót przez las do Torunia w końcu działa.
0: Działa, ponad kilometr nowego asfaltu, ścieżka i oświetlenie, no ponad 3 bańki to kosztowało.
1: Nie no, to burmistrz pewnie przecinał wstęgę złotymi nożyczkami.
0: A no właśnie nie, no bo uznał, że nowa droga w tych czasach to norma i obyło się bez pompy.
1: Szacun, no skoro taki luksusowy skrót, to ja już jadę przetestować ten asfalt i na obiad do Torunia dotrę szybciej niż ty skończysz to wejście.
2: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
3: po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku i podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej. Marcin Krzemiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy, przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj słodzonych napojów i energetyków, sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
1: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40. I to w cieniu.

0: Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwi ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Razewicz.
1: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
2: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
1: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
1: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało.
0: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
4: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C to drużyny, które wywalczyły już awans do fazy pucharowej mundialu. Największą niespodziankę sprawiła Republika Południowej Afryki, pokonując Koreę Południową 1-0, mówi trener Hugo Broz.
6: I'm very proud.
5: Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić i pouczali nas, co mamy robić. A my zrobiliśmy swoje i awansowaliśmy. Bo moi piłkarze dają z siebie absolutnie wszystko. Przekraczają własne granice. Kiedy trzeba, idą na całość. I dziś mamy fantastyczny wynik. Dziś kolejne 6 spotkań w grupie D. Pewnie awans Amerykanie zmierzą się z Turcją, która żegna się z turniejem, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans. A kciuki trzyma za nich holenderski pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3 i zdołają awansować. Holendrzy też dziś wejdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją, mówi trener pomarańczowych Ronald Koeman. Spodziewamy się trudnego meczu. Myślę, że kiedy drużyna ponosi 2 dotkliwe porażki w swoich 2 pierwszych spotkaniach, a po pierwszym meczu zmienia trenera, to będzie chciała zakończyć turniej z podniesioną głową i musimy być na to przygotowani. W drugim meczu w grupie F Japonia zagra ze Szwecją. Rozczarowaniem zakończył się pierwszy w tym sezonie występ Igi Świątek na trawiastych kortach. Rozstawana z jedynką Polka w drugiej rundzie, czyli w swoim pierwszym meczu w niemieckim Bad Homburg, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro. 5-7, 6-2 i 3-6. A już w poniedziałek rusza Wimbledon, gdzie Świątek będzie bronić tytułu. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał MKOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Upalnie w centrum, na południowym wschodzie i na zachodzie, tam od 30 do 34 stopni, tam też alerty drugiego stopnia przed upałami. Najchłodniej na wybrzeżu, miejscami 22-23 stopnie, nieco cieplej na Suwalszczyźnie, nawet 25. Dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
4: Po reklamie.
9: No i jest, parę minut po godzinie 9. Pogoda za oknem sprawia, że myśli uciekają już tylko gdzieś tam w stronę plaży nad na przykład Jeziorem Czarnym.
5: O tak, zamiast patrzeć w dokumenty, człowiek chętnie rzuciłby już pełen reset i zimny napój.
9: No to co, skoro nie możemy tam uciec, no to przynajmniej podkręćmy atmosferę tutaj.
5: Prosto w wasze głośniki.

0: Zerkamy sobie na najnowszy ranking plaż i na polskim wybrzeżu. No doszło do historycznego przewrotu. Świnoujście po 13 latach straciło koronę.
1: Niemożliwe. To kto teraz rządzi na piasku?
0: No nowym królem Bałtyku została Uska, a nasi z Włocławka masowo jadą do Dźwirzyna i Białogóry.
1: I bardzo mądrze. Mniejszy tłum to mniejsza szansa, że jakiś Janusz bije ci śledź od parawanu prosto w dużego palca u nogi.
0: No ale na przykład fani Instagrama i fotek z wakacji tradycyjnie szturmują jeszcze malowniczy hel.
1: No dobra, to ja się pakuję i jadę prosto do Ustki robić konkurencję tamtejszym poczkom.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie.
6: Radio Wrocław.
2: Po polsku.

0: No to sprawdzamy, co słychać na naszym podwórku we Włocławku i mamy świeże wieści o ogromnym placu zabaw przy ulicy Jagiellońskiej. No tak, inwestycja zielone tereny śródmieścia jest już na finiszu, tak przynajmniej mówią urzędnicy i trzeba przyznać, że no zapowiada się kosmicznie.
1: Tak, to nie będzie zwykła piaskownica, tylko nowoczesna przestrzeń przypominająca małe centrum nauki. Zamontowano tam panele sensoryczne, wieże do wspinaczki i instalacje do...
0: Zielone tereny śródmieścia jest już na finiszu, tak przynajmniej mówią urzędnicy i trzeba przyznać, że no zapowiada się kosmicznie.
1: Tak, to nie będzie zwykła piaskownica, tylko nowoczesna przestrzeń przypominająca małe centrum nauki. Zamontowano tam panele sensoryczne, wieże do wspinaczki i instalacje do eksperymentowania z dźwiękiem. Pod względem wyposażenia to może być najlepszy taki obiekt w naszym mieście.
0: Wygląda to świetnie, ale niestety no pojawił się już spory problem. Choć plac nie został jeszcze oficjalnie otwarty, no to już teraz przyciąga amatorów nocnych spotkań. No i okoliczni mieszkańcy skarżą się na głośną muzykę, spożywanie alkoholu i niszczenie urządzeń jeszcze przed premierą.
1: Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że interweniować musiała już Straż Miejska. Na szczęście prezydent uspokaja i zapewnia, że w tym miejscu pojawi się monitoring, co pozwoli służbom szybko reagować na wszelki wandalizm.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010.

0: Zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkanie firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Po reklamie. Po polsku na 101.4 FM.

0: No to śledzimy cały czas mundialowe wieści. W grupie C działy się w nocy niesamowite rzeczy. Maroko po niezwykłym szalonym meczu pokonało Haiti 4-2.
1: Tam była totalna jazda na boisku. No bramkarz Maroka niefortunnie strzelił samobuja i Haiti sensacyjnie prowadziło, zdobywając swojego pierwszego gola na mundialu od 1974 roku. Ostatecznie jednak Marokańczycy opanowali sytuację i w końcówce przypieczętowali awans.
0: Na równoległym starciu Brazylia bezlitośnie rozbiła Szkocję 3-0 i wygrała grupę. Vinicius Junior błyszczał niesamowitą formą, strzelając 2 gole już w pierwszej połowie. No a wielkim wydarzeniem był też powrót Neymara na boisko po długiej kontuzji.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
5: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wrócimy do Wenezueli. Za chwilę aktualny bilans trzęsienia ziemi. Potem intrusy w tunelu stołecznego metra. Dziś przesłuchanie Francuza. Będzie też ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La

0: Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
1: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny, powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
2: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
1: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury, za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. To, co opowiada, nie ma nic wspólnego z prawdą, to mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik młodego lekarza Dawida Kasprzyka, o byłym ordynatorze Emilu Jędrzejewskim. Ten ostatni zarzucił Kasprzykowi, że przyczynił się do śmierci kilku pacjentów.
3: Zarzuca spowodowanie przez mojego klienta śmierci w zdarzeniach, w których on nie uczestniczył, których nie widział i o których gdzieś usłyszał na korytarzu. Ten pan doktor nigdy nie uczestniczył w sytuacji udzielania przez mojego klienta jakiejkolwiek pomocy, czyli mamy do czynienia z jakimś absurdem.
1: Mówi mecenas Dibuła i dlatego Dawid Kasprzyk skierował wczoraj do sądu pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. O Kasprzyku, lekarzu bez specjalizacji, byłym koordynatorze SOR-u, zrobiło się głośno za sprawą jego sporych zarobków. Dziś nowe informacje dotyczące audytu prowadzonego przez stolicę w związku z aferą w Szpitalu Południowym mają poznać radni Warszawy. Dziś odbywają się dwie sesje rady, absolutoryjna i nadzwyczajna. Na koniec jeszcze krótko o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr 95 benzyny ma dziś kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,11.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Spora rozpiętość temperatur na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25 stopni, na zachodzie nawet 34. Dużo słońca, chmurzyć będzie się na północnym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lichnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507-212-155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
11: Po reklamie.
12: No i jest po 10, a my wjeżdżamy na ostatnią prostą dzisiejszego poranka. No i słońce już naprawdę zaczyna bezczelnie palić.
13: Czas na szybki łyk zimnej kawy, chwilę oddechu i porcję nowości, które ustawią resztę tego gorącego dnia.
12: No a my trzymamy tempo do samego końca.
14: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to już teraz ważny komunikat, bo już w piątek i w sobotę ruszają wyczekiwane dni Włocławka. Na Słodowie szykują się oczywiście wielkie koncerty, ale uwaga, bo w związku z imprezą ulica Szpitalna będzie całkowicie zamknięta.
1: Dokładnie, dlatego organizatorzy mocno zachęcają, żeby w ten weekend zostawić samochody i wybrać komunikację miejską. W sobotę MPK odpala specjalne, zupełnie darmowe linie autobusowe DW1, DW2 i DW3, które dowiozą Was prosto pod scenę.
0: No jeśli jednak musicie jechać autem, to dodatkowe parkingi będą czekać przy Kesemie, Ran Chłodni oraz przy Straży Pożarnej. Pamiętajcie też, że przez zamknięte ulice regularne linie 4, 8, 19 i 21 kursują w te dni na zmienionych trasach.
1: Tak jest, także zerknijcie na szczegóły chwilę wcześniej, żeby spokojnie i bez stresu dotrzeć na miejsce.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Spółka Baza zachęca do korzystania z lokalnych targowisk oraz lider dla Włocławka Łączymy Pokolenia. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw. Mówi Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza.
2: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji. W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Szczegóły dotyczące planowanych inwestycji mają zostać przedstawione w późniejszym terminie. Lider dla Włocławka Łączymy Pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście. Mówi Piotr Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy Lider.
3: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji. Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
4: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
5: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
6: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
4: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
5: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
6: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
1: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży. Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: No i jest parę minut przed godziną 11. Słońce już naprawdę porządnie rozgrzało Włocławek i nasze okolice, więc czas kończyć ten poranek.
1: My na dziś pasujemy i zwalniamy mikrofony, ale muzyka leci dalej non-stop, więc nie zmieniajcie stacji.
0: Nawet trzymajcie się chłodno w ten upał. Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jarmierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu! Wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków. Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków, przypomina Adrianna Szczerba z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

0: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura, bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
1: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszeniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucenie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Senat rozpoczął posiedzenie. Będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
2: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
3: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
2: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
3: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
2: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
1: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-15 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
4: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
1: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację. Zaglądamy jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Chmury pojawią się na północnym wschodzie, ale nie powinno padać. Poza tym dużo słońca i ciepła, miejscami wręcz upalnie. Do 23 stopni na Wybrzeżu, do 25 na Podhalu, do 30 w centrum, na zachodzie nawet 34.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama. Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
7: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
9: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30. stulecie działalności. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiam z założycielką oraz choreografką panią Iną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Witam serdecznie.
9: 30 lat działalności to kawał czasu. Jakie pierwsze pani wspomnienie przychodzi na myśl o początkach działalności?
10: A to wszystko zaczęło się bardzo spontanicznie. Pracowałam we Wrocławskim Centrum Kultury, prowadziła zajęcia z dziewczynkami, chłopcami z zespołu tańca towarzyskiego. I takie powstało zainteresowanie dziewczynek, zaczęli zaglądać do sali i poprosili mnie, żeby też uczestniczyć w takich zajęciach klasyki. Oczywiście się zgodziłam, zaproponowałam, proszę bardzo, wchodźcie. No i tak powolutku się przyglądali i poprosili mnie stworzyć jakiś układzik. No, proszę bardzo, stworzyłam układzik i tak to powolutku się zaczęło. Jeden układzik, drugi układzik i tak pomyśleliśmy, że no w sumie może powstać zespół. Zaczęli myśleć, jaka nazwa, no i stąd powstała taka nazwa Klasik, także w nawiązaniu do tańca klasycznego. No i tak to powolutku się zaczęło.
9: Czy miała pani na początku jakieś obawy, czy przypuszczała pani, że ten zespół się tak rozwinie, stanie się tak rozpoznawalny?
10: To znaczy nie miałam obaw, tak się spracowało, bo dziewczynki były bardzo chętne, bardzo pracujące, także nie miałam żadnych obaw, ale nie przypuszczała, że to tak to się rozwinie i powstanie taki wielki zespół.
9: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zapraszamy państwa na krótką przerwę muzyczną, a po przerwie porozmawiamy o dalszej działalności zespołu.
7: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: sercu wrócił.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
4: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Wracamy do rozmowy z panią Iną Griszczuk, założycielką zespołu tańca klasycznego Classic, który świętuje swoje 30-lecie. Co jest dla pani najważniejsze z pracy z młodzieżą?
2: Najważniejsze nauczyć dziewczynek nie tylko tańczyć, wychować pewne ruchy, a poczuć siebie, poczuć swoje ciało, poczuć swoje emocje, zagłębić się w swoje wnętrze i wyrazić to wszystko przez ruch. Bo taniec bez emocji wewnętrznie jest tylko i wyłącznie ruchem, a chciałaby, żeby to było tańcem. I to jest dla mnie najważniejsze.
1: A czy ma pani kontakt z dawnymi tancerkami?
2: Tak, dziewczyny przyjeżdżają i w tym roku nawet występują. Dziewczynki przyjeżdżali z innych miast całej Polski, spotykali się weekendy, żeby zatańczyć na tym jubileuszu i się pokazać, bo widzę, że tęsknią, bo widzę, że pamiętają i to dla mnie bardzo ważne i wzruszające.
1: A co daje pani taniec?
2: Taniec daje mnie wszystko. Taniec mnie napędza, taniec mnie inspiruje, taniec mnie ucisza, także to jest takie moja odskocznia. I na pewno praca z dziećmi, bo dzieciaki, kiedy dziewczynki przychodzą na zajęcie, coś tam tworzą, coś tam robią, też mnie niesamowicie napędzają. Dają mnie siłę, energii i dzięki nim w sumie tworzę i dzięki nim ja to wszystko organizowuję, kręcę i to mnie bardzo, bardzo inspiruje. Oni też dla mnie są taką siłą napędową.
1: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wracamy do państwa po krótkiej przerwie muzycznej, a po przerwie porozmawiamy o sukcesach i jak powstają piękne widowiska taneczne.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji lala, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

ostatni dzień sierpnia, rozstawia się.

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Jesteśmy z Państwem z powrotem. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem jest pani Ina Griszczuk, założycielka oraz choreografka zespołu tańca klasycznego Klasik we Włocławku. Jak wygląda przygotowanie właśnie taneczne do widowiska?
2: To jest taki długi i ciężki proces, który zaczyna się, różnie to się zaczyna. Inspiruje mnie najpierw muzyka i później tworzę ruch lub wręcz przeciwnie, jakiś ruch powstaje, który inspiruje i ja pod to szukam jakąś muzykę. Różnie to bywa. Także to długi proces, który muszę posiedzieć, muszę pomyśleć, muszę rozliczyć, muszę zaakcentować te wszystkie muzyczne akcenty, które są w muzyce. Bardzo lubię, żeby układ był muzyczny, żeby to były akcenty były widoczne i żeby wszystko układało się w taką piękną całość. Później, jak już przemyślę, ułożę to w ruch, przychodzę na zajęcie i dziewczynkom przekazuję swoje myśli, swoje emocje.
1: Klasik ma na swoim koncie wiele nagród oraz występów. Który występ albo nagrodę pani wspomina najbardziej?
2: Najbardziej taką prestiżową i najbardziej taką nagrodą jest wyróżnienie Związków Artystów Scen Polski za układ Bolero, który zdobyliśmy kilka dobrych lat temu, ale to jest rzeczywiście bardzo, bardzo takie wyróżnienie znaczące.
1: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zapraszam Państwa na krótką przerwę muzyczną, a po przerwie porozmawiamy o obchodach jubileuszu 30-lecia zespołu Klasik.
0: Wokół nas.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Jesteśmy z Państwem z powrotem. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem jest pani Ina Griszczuk, założycielka oraz choreografka zespołu Klasik we Włocławku. Obchody jubileusz 30-lecia zespołu, jak one będą wyglądały?
2: Obchodzimy dwa dni tego wspaniałego wydarzenia. Pierwszy dzień 30-lecie, które będzie widowisko taneczno-poetyckie. Każdy nasz układ jest podkreślany na początku wierszem wprowadzającym w temat tego układu, bo każdy układ to w sumie takie pewna opowieść o czymś. Także, żeby wprowadzić widza w to, co on zobaczy, jest wiersz na początku. No i później to jest takie widowisko. I na następny dzień u nas jest oprócz obchodów jubileuszowe zakończenie roku artystycznego, gdzie żegnamy naszych widza w to, co on zobaczy, jest wiersz na początku. No i później to jest takie widowisko. I na następny dzień u nas jest oprócz obchodów jubileuszowe zakończenie roku artystycznego, gdzie żegnamy naszych dziewczynek, które już odchodzą, niestety zdali maturę, wyjeżdżają na studia i tańczą nasze dziewczynki, które przyjeżdżają właśnie z innych miast. Także to będzie 25, 26 i 26. Zapraszamy bardzo serdecznie na widowisko poetyckie taneczne zespołu Klasyk wszystkich chętnych.
1: Jubileusz to czas podsumowań. Z czego jest pani dumna najbardziej?
2: Najbardziej dumna z tego, że dziewczynki, które uczestniczą na zajęciach, wchodzą w muzykę, wchodzą emocjonalnie, kulturalnie, rozwijają się niesamowicie w tej kwestii. Także bardzo mnie się podoba, że robią się z nich takie ludzi, które rozumieją kulturę, rozumieją muzykę, rozumieją sztukę. Także bardzo z tego powodu się cieszę. Będą oni, już mówię, potencjalnymi widzami i ogląda teatrów i wystaw, także i będą na swój sposób, wiadomo, każdy rozumie sztukę na swój sposób, ale będą to wszystko rozumieli i podziwiali.
1: A jakie są pani marzenia związane z zespołem?
2: Chciałabym, żeby to zespół nie skończył swoją działalność za kilka lat, a nadal funkcjonował i chciałabym, żeby, no, ktoś może z dziewczynek moich, których wychowałam, przyjęli, powiedzmy, moje obowiązki i kontynuowali, żeby to nie zniknęło gdzieś tam, a dalej funkcjonowało we Włocławku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzymy oczywiście kolejnych 30 lat działalności.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas. WPP na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym pod Lupą śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, a w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kępa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w lecznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
1: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej Rady Nadzorczej szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata.

0: Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z mundialem. Michał Waszkiewicz.
1: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz.
2: I'm very proud.
1: Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić. Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada, mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior, strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
0: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Słonecznie dziś w całym kraju, na termometrach od 24 do 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 30 stopni w centrum, najcieplej na zachodzie do 33, na wybrzeżu miejscami od 22 do 23 stopni. Wiatr znów słaby i umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
5: Po reklamie.
9: Gorące dzień dobry w gorący czwartek. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć. Dzisiaj będziemy mówili o imprezach, które zbliżają się w naszym regionie, ale po 13 będę miał też dla ciebie bon. Bon na 100 zł do restauracji po kuchennych rewolucjach. Jak wygrać taki bon? Wystarczy bardzo uważnie słuchać. Więcej szczegółów po 13. Teraz gramy dalej.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4

0: Moi drodzy, w tym tygodniu Dni Włocławka, koncertowe wydanie Dni Włocławka. Dużo się będzie działo już od jutra w parku na Włocławskim Słodowie. Natomiast tych imprez plenerowych tego lata będzie naprawdę dużo. Pojawiły się szczegóły dotyczące Święta Powiatu Włocławskiego. To odbędzie się 10 i 11 lipca na lotnisku w Kruszynie. No dobra, ale kto wystąpi koncertowo? Skolim i Blacha 2115, Kleo, a także Krzysztof Cugowski. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie. Skolim, Krzysztof Cugowski, Kleo i Blacha 2115 to na Święcie Powiatu Włocławskiego 10 i 11 lipca, a przypomnę wcześniej, bo już w ten weekend, już od jutra koncerty podczas Dni Włocławka i tu też mnóstwo gwiazd polskiej sceny zagrają m.in. Fukaj, Tilaw czy Mysłowic.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
1: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Wczoraj odbyła się ważna sesja Rady Miasta Włocławek oraz w brzeskim wahadle miała miejsce uroczysta gala. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestii bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium. Mówi Ewa Szczepańska, przewodnicząca Rady Miasta Włocławek.
5: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
4: Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
6: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane.
4: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Waruchowo. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
7: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7, zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli. One też będą niosły takie światełko, no, takiego wzrastającego poziomu.
4: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje. potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej. Mówi Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
8: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie.
4: Mówi Zbigniew Łuczak, dyrektor szkoły w Boniewie.
9: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5 latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych.
4: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Realizacja programu rozpocznie się w najbliższych miesiącach.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Popołudnie trwa, moi drodzy, przed nami pierwszy weekend wakacji i też mnóstwo wydarzeń w naszym regionie, na przykład Kłubce, pierwszy w tym roku festyn folklorystyczny, konkretnie z cyklu Z życia dawnej wsi. Będą wianki 28 czerwca w najbliższą niedzielę od 15 do 18 właśnie na terenie skansenu w Kłubce będzie można poznać dawne obyczaje świętojańskie. Wystąpi też zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe, pojawią się przepowiednie małżeńskie, no będzie się działo, to wszystko w najbliższą niedzielę.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczą ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowy na początek lipca zaprasza Lublin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
2: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
1: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania Rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy, tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wanda.

0: Kaniorowej Bożena Baranowska.
1: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów z zagranicy, z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
0: Na Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101,4 FM.
0: W całym kraju dziś piękne słońce, niemal bezchmurne niebo i bardzo gorąco. Do 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 30 w centrum, 33 na zachodzie, na wybrzeżu miejscami do 23. Wiatr dziś spokojny, miejscami umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
5: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
4: Po reklamie.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
7: Gorąco, ale na gorące dni też są przysmaki. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Rozpoczynamy smaczną godzinę i zaglądamy do arcysmacznego miejsca, do restauracji Szlachetnej w Szpitalu Górnym przy ulicy Płockiej. Dawniej restauracja Sezon, ale przeszła, udanie przeszła, rewelacyjnie przeszła kuchenne rewolucje. Magda Gessler już wróciła, sprawdziła i była zachwycona. Wideo z tych ponownych odwiedzin znajdziecie na Facebooku Restauracji Szlachetnej. A co znajdziemy w samej restauracji? O tym sobie porozmawiamy. Będzie też do wygrania voucher na 100 zł do wydania właśnie w Restauracji Szlachetnej. Przed nami naprawdę przepyszne kilkadziesiąt minut w to czwartkowe popołudnie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Dzisiaj w smacznej godzinie zaglądamy na ulicę Płocką 18 w Szpitalu Górnym, bo tam znajdziemy restaurację szlachetną. Polską kuchnię po rewolucjach Magdy Gessler, o czym już wspominałem, rewolucje jak najbardziej udane, bo Magda wróciła i była zachwycona. A co w szlachetnej znajdziemy? No właśnie, kuchnię polską i to jaką, kochani, i to jaką. Królują rzeczy sezonowe, na przykład niesamowicie smaczne knedle z truskawkami, jest też zupa szczawiowa podawana z tłuczonymi ziemniakami i jajkiem faszerowanym pieczarkami po staropolsku. Do tego jakiś zimny napój, drink, oczywiście bezalkoholowy, no i lato smakuje wybornie. Restauracja Szlachetna zaprasza od środy do niedzieli. No i Szpital Górny, blisko, a jednak wyjątkowa kulinarna podróż. Będzie do wygrania voucher na 100 zł do restauracji Szlachetna, więcej szczegółów za chwilę.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
2: Po reklamie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina i zaglądamy w jedno z najsmaczniejszych miejsc naszego regionu, na Płocką 18 do Szpitala Górnego. Tam znajdziemy restaurację szlachetną. Kuchnia polska po rewolucjach Magdy Gessler, udanych rewolucjach. No i jest tam oczywiście klasyka kuchni polskiej, ale są też pewne rzeczy, których, no i ja przyznam szczerze, osobiście nie znałem. Jedna z najbardziej zaskakujących propozycji to barszcz pomidorowy, czyli zupa gotowana na wywarze z różnych mięs, między innymi cielęciny, z dodatkiem duszonych świeżych pomidorów. Podawana jest z młodym burakiem wypełnionym musem buraczanym, pierogiem leniwym oraz, uwaga, delikatną bitą śmietaną. No i to jest danie, które trudno porównać do czegokolwiek innego. Brzmi wyjątkowo, prawda? Takie rzeczy w restauracji szlachetnej. I mam dla ciebie voucher na 100 zł właśnie do szlachetnej. Tylko kto pierwszy, ten lepszy. I czekam na twoją wiadomość. Wyślij głosówkę na naszego radiowego messengera. Powiedz, jak masz na imię oraz gdzie znajdziemy restaurację szlachetną, kuchnię polską. Gdzie ona się znajduje? Jak słuchałeś uważnie dzisiejszej smacznej godziny, to na pewno znasz odpowiedź.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
2: Po reklamie.

0: czas. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No ten chleb, który jemy teraz, nie smakuje tak dobrze jak kiedyś. Co? Smaczna godzina trwa, moi drodzy. Dzisiaj zaglądamy do restauracji Szlachetnej, którą znajdziemy w Szpitalu Górnym przy ulicy Płockiej. Restauracja udanie przeszła kuchenne rewolucje. No i właśnie, oprócz przepysznych dań głównych, o których dzisiaj już wspomniałem, oprócz czegoś na ochłodę, zjemy tam też chleb. Taki porządny, własnoręcznie w restauracji wypiekany. Zresztą nawet na Facebooku Restauracji Szlachetnej możesz znaleźć filmiki, jak ten chleb powstaje. Coś no wyśmienitego po prostu, trzeba tam koniecznie zajrzeć. Restauracja Szlachetna, kuchnia polska po kuchennych udanych, kuchennych rewolucjach. A teraz na koniec naszej smacznej godziny czas rozstrzygnąć konkurs. Do zgarnięcia był voucher do restauracji Szlachetnej właśnie. Pytałem się, gdzie znajdziemy restaurację Szlachetną. Jeżeli słuchaliście uważnie, to na pewno wiecie. Posłuchajmy Klaudii.
2: Hej, restauracja znajduje się na Płockiej.
1: Dokładnie, ulica Płocka w Szpitalu Górnym, Płocka 18. Restauracja Szlachetna, kuchnia polska po kuchennych rewolucjach.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
3: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Co robisz?
5: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
4: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
5: Serio? A co z serwisem?
4: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
5: Brzmi dobrze.
4: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
5: To mnie przekonałeś.
4: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
6: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
2: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
1: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital południowy, był Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza.
3: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w szpitalu południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
3: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
5: Co w ogóle płacimy, te dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze?
6: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
3: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Wakacyjny Portfel.

0: portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Słonecznie, niemal bezchmurnie i bardzo gorąco. Tak jest w całym kraju. Nigdzie dziś nie powinno padać, a na termometrach na Sowalszczyźnie i Podhalu do 25 stopni, w centrum do 30, najcieplej na zachodzie do 33, najchłodniej na wybrzeżu od 22 do 23 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Reklama.
4: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Po reklamie.
6: Jesteśmy po 14:00, sprawdzamy, co dzieje się na drogach regionu. Przejedziemy już Świętego Antoniego, to jest dobra wiadomość. Oczywiście korkuje się w okolicach mostu, zwłaszcza na Brzeskiej i Wyszyńskiego. Tłoczno też na Płockiej, jeżeli kierujemy się w stronę Ronda, staniemy już na wysokości bloków.

0: popołudnie trwa, czwartkowe popołudnie, 25 dzień czerwca. Dni coraz krótsze, no nie da się tego uniknąć, już o 2 minuty krótszy dzień od najdłuższego. Imieniny obchodzą Dorota, Dawid, Jeremi, Paweł oraz Łucja, wszystkiego najpiękniejszego, a lato będzie z nami jeszcze przez 89 dni i jutro rozpoczynają się wakacje. My nie robimy sobie przerwy od grania nawet na sekundę i wracamy do wyśmienitych przebojów.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ze mną dziś w radiowym studio Wojciech Sompolski, doradca do spraw nieruchomości, Biuro Nieruchomości Północ Oddziału we Włocławku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda teraz sytuacja na rynku nieruchomości? Czy dalej mamy taki okres niepewności, skoków cen? Czy bardziej sytuacja jednak się stabilizuje?
2: Zdecydowanie się stabilizuje. Wzrasta nam troszeczkę podaż. Ceny, nie mamy takich skoków cenowych, jakie mieliśmy jeszcze kilka lat temu. No jeżeli tylko budżet na to pozwala, zakup na cele mieszkaniowe, jak najbardziej jest to dobry czas.
1: Dobry czas dla kupujących, gorszy dla sprzedających, tak? Bo ceny nieruchomości
2: jeżeli jest wyższa podaż, no to wiadomo, że gdzieś te ceny zaczynają korygować się. Jednak nie obawiałbym się. Jesteśmy w stanie obronić cenę, także jest to chyba czas takiej po prostu normalizacji troszeczkę, prawda? Po tych zawirowaniach, po tych skokach, myślę, że troszeczkę ten rynek się uspokoił. Jest to dobry czas na przemyślane, fajne decyzje.
1: To rynek wtórny czy pierwotny? Co by pan polecał?
2: Widać to zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, że już nie mamy tego szaleństwa. Rynek pierwotny, mamy tą dostępność. No jeszcze parę lat temu sprzedawało się coś, co widzieliśmy tylko na wizualizacji. Teraz jednak już możemy nawet pójść i zobaczyć.
1: Nasycił się ten rynek,
2: tak,
1: deweloperzy.
2: Myślę, że częściowo tak, więc no już możemy to mieszkanie swoje nawet pójść i obejrzeć.
1: Co się bardziej opłaca?
2: Co się bardziej opłaca? To zależy, jakim dysponujemy budżetem i czego oczekujemy. To tutaj ciężko powiedzieć, co się opłaca. Z doświadczenia, myślę, wszystkich Państwa i nas, na okazję nie mamy co liczyć. No to nieruchomości są pewną lokatą jednak w perspektywie czasu, więc czy kupimy dziś za, załóżmy, nie wiem, 5100 rynek wtórny, czy za 5500 za rok, dwa, nie będzie miało już to żadnego znaczenia.
1: Proszę powiedzieć, po czym poznać dobrą agencję nieruchomości, bo tutaj wybór na rynku jest też dość duży, i dobrego agenta nieruchomości, i czy przy takiej możliwości teraz samodzielnego zamieszczenia ogłoszeń o chęci sprzedaży bądź kupna i wymienienia, jakie mamy oczekiwania, jest sens funkcjonowania agencji?
2: Sens był jest i będzie. Sytuacje są różne, no począwszy od klientów, których mamy, których fizycznie nie ma w Włocławku, bo wyjechali za granicę, czy też wybudowali się poza miastem, więc no oni troszeczkę może są zmuszeni, może bardziej są zmuszeni, ponieważ no, nie dysponują czasem, możliwościami, żeby nad tym wszystkim zapanować. No, są to jednak prezentacje. Często tych prezentacji przy jednej nieruchomości jest no, od kilku do kilkunastu. Przygotowanie dokumentów, więc no, te dyspozycje czasowe, którzy ich nie mają, no wtedy no, jest nam łatwiej, bo my to wszystko przejmujemy, opiekujemy się daną nieruchomością i w zasadzie spotykamy się tylko dwa razy przy umowie przedstępnej już przy akcie notarialnym. Ale zarówno w takich sytuacjach, jak to nazwaliśmy łatwiejszych. No jednak oddanie pracy agentowi, jeżeli sami nie jesteśmy na tyle, no nie każdy, nie oszukujmy się, nie każdy jest tym oblatany, tak? Nie każdy wie, jakie dokumenty, nie każdy wie w ogóle, jak ta sprzedaż wygląda, jakie są dokumenty. Są to w większości przypadków jednak nieruchomości kupowane na kredyt. Więc ta procedura trwa. My też przygotowujemy te dokumenty, tą całą procedurę do złożenia wniosku kredytowego. Więc tak naprawdę wykonujemy tą pracę czasami miesiącami. No nasz efekt, no to tak naprawdę to jest akt notarialny, protokół przekazania lokalu, to kończy naszą pracę. Jeżeli chodzi o tych pośredników, o agencję, no proszę Państwa, weryfikować, no jest to wszystko do sprawdzenia, czy w internecie, czy można zadzwonić. Jeżeli to jest oddział, można zadzwonić do centrali, wypytać, zapytać, sprawdzić NIP, prześledzić historię, nie wiem, rozeznać się wśród znajomych, czy ktoś miał doświadczenia jakie z danym pośrednikiem. No myślę, że przy odrobinie wkładów to no wszystko jest do zweryfikowania. Jeżeli chodzi o agenta, no to tak naprawdę po czynach go poznacie, czyli tak naprawdę...
1: Jak sfinalizujemy transakcję, rozumiem.
2: Po tym finale dopiero.
1: No, ale przed tym finałem jest cały wstęp, no, dużo wspólnej pracy.
2: Myślę, że to pierwsze wrażenie, pierwszy kontakt, przejrzystość umów, klarowność sytuacji, na co się umawiamy, za co płacimy, tak? No bo to jest kluczowe. Ile płacimy za co? Konkretnie. Za wykonane dane zadanie, dane zlecenie. Bywa ono różne, bo to jest nie tylko, są to sprawy związane z poprowadzeniem sprzedaży, ale również są umowy, które opiewają na czynności prostowe. sprostowania niektórych formalności, jak o wystąpieniu warunków zabudowy, czy ustanowienie drogi, no to, to różnie, ale no takim podstawowym naszym działaniem jest kupno, sprzedaż, wynajem.
1: Jednak te czynności, o których pan wspomniał, też można zlecić agencji, rozumiem,
2: agentowi. Oczywiście, tak jak w przypadku tych wszystkich formalności, dokumentów, no nie każdy się na tym zna i wręcz nie każdy się tego podejmie, więc jeżeli ktoś decyduje się, że no jednak chciałby zwiększyć atrakcyjność tej swojej działki, no bo to w przypadku działek jest najbardziej takich zawiłych problemów, to również bywa tak, że zleca nam wyprostowanie tych wszystkich formalności, żeby finalnie no, uzyskać tą cenę diametralnie różną od ceny działki, na której no, nie możemy tak naprawdę oprócz postawienia sobie latem namiotu no, zrobić niewiele więcej.
1: I na koniec króciutko jeszcze, bo skoro ustabilizował się ten rynek nieruchomości, jeśli chodzi o sprzedaż, proszę powiedzieć, jak wygląda wynajem?
2: Podobnie, jeżeli chodzi o rynek wynajmu, czyli zwiększona podaż fajnych lokalizacji, ciekawych mieszkań. Myślę, że już w takich cenach dosyć konkurencyjnych z rynkiem wtórnym, bo głównie my jesteśmy skupieni na tych lokalizacjach, nazwałbym je może premium, czyli w tych naszych nowych lokalizacjach. No, jest w czym wybierać.
1: Jest w czym wybierać. To już nie jest kłopot i cena też nie przeraża.
2: Nie, myślę, że już na tyle to tutaj jest znormalizowane, rynek się uspokoił, że można podziałać. Jeżeli ktoś tylko ma chęci i możliwości, to jak najbardziej.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości Północ Oddziału we Włocławku, był moim i Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: Wrócę jeszcze na moment do kalendarza. Dzisiaj 25 dzień czerwca, oczywiście. Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś dzień marynarza. No w naszym regionie to marynarzy za bardzo nie ma, ale z drugiej strony mimo wszystko znam takich, którzy nieźle popłynęli.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaru dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaru na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie.

0: bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
1: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
2: Śródmiejski węzeł Wozem, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
1: Woprawcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej, decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Gorąco i słonecznie. Na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25 stopni, w centrum do 30, na zachodzie najcieplej do 33, na wybrzeżu nieco chłodniej, ale i tam od 22 do 23 stopni. Dziś niebo niemal bezchmurne, nigdzie nie powinno padać, a wiatr raczej spokojny, miejscami umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
5: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Co robisz?
8: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
7: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
8: Serio? A co z serwisem?
7: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
8: Brzmi dobrze.
7: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
8: To mnie przekonałeś.
7: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 5

0: 734 875 779.
1: Po reklamie.
2: To już po 15:00 nadal trwają popołudniowe godziny szczytu na drogach Włocławka, gdzie staniemy oczywiście na Brzeskiej i Wyszyńskiego, kierując się w stronę Mostu Stalowego. Tłoczno też na Płockiej przed dojazdem do Ronda. To samo zresztą na Kazimierza Wielkiego. Jeżeli dojeżdżamy do tamy, chwilę sobie poczekamy. Duży ruch także na Kilińskiego przed Placem Wolności, czy w okolicach Ronda Falbanka. Natomiast w Brześciu Kujawskim chwilę poczekamy, skręcając w lewo z Limanowskiego w Kolejową.

0: Zaglądamy do polityki, chociaż akurat w tym przypadku polityk na ten moment emerytowany Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda kupił sobie nową furę. Kabriolecie, Porsche Boxster, no i będzie teraz śmigał sobie na emeryturze, bez dachu, oby się nie przeziębił. No i jak Andrzej Duda wozi się Porszakiem, to ja chyba wiem, co odpowie, jeżeli ktokolwiek będzie go prowokował do ścigania się spod świateł.
1: Jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz.
2: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin – Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
2: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: W brzeskim wahadle miała miejsce uroczysta gala oraz doszło do zmiany w strukturach Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości. Mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.
4: Można powiedzieć, że zaczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego, będzie trwała aż do piątku. Wyjątkowa gala, wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo.
3: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
5: Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy, mam wysoką średnią. Idę do zespołu szkół elektrycznych we Włocławku na kierunek elektronik.
6: Bardzo dobry, dużo szóstek i piątek.
7: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
3: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN. Mówi profesor Stanisław Kunikowski, były prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
8: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu i w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa.
3: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN. Mówi dr Miłosz Kłobukowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
9: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u.
3: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wakacje rozpoczynają się niby jutro, ale to tak naprawdę dzisiaj zabrzmi ostatni dzwonek. No bo wiadomo, jutro to tylko rozdanie świadectw, trzeba przyjść na galowo. Dzisiaj de facto ostatni dzień szkoły, dlatego też tak, drodzy uczniowie, przypominam, albo też rodzice, żeby dziś wyjąć kanapki z plecaka, bo jak zostaną tam do września, to mogą nawet wynaleźć koło.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: Włocławek po polsku.
1: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
2: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
1: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, ruchów miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
3: Uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
4: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
3: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność. A równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
1: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Apogeum temperatur dopiero przed nami. W weekend niemal do 40 stopni dojdzie temperatura, więc dziś jeszcze umiarkowanie gorąco. Najcieplej na zachodzie do 33 stopni, w centrum do 30, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25, a na wybrzeżu do 23. Wiatr spokojny, słońce piękne, niebo niemal bezchmurne.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem

0: 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu chciałbyś zacząć wędkować, a może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
2: Po reklamie. Jesteśmy po 16:00, na drogach naszego regionu już zdecydowanie luźniej, ale nadal staniemy oczywiście dojeżdżający do Mostu Stalowego i na Brzeskiej i na Wyszyńskiego. Ja też przypomnę o utrudnieniach na ulicy Szpitalnej. Tutaj jutro wystartuje jarmark towarzyszący Dniom Włocławka, no i też samochodem tamtędy po prostu nie przejedziemy. Od basenu do przejazdu kolejowego.

0: A może taki kącik kulinarny sobie tutaj wprowadzimy? Będzie wykwintnie, bo mam przepis od Anny Lewandowskiej. Uwaga, z jej książki, bardzo skomplikowany, cały przedstawię wam już teraz, jabłko z masłem orzechowym. Więc tak, bierzemy połówkę jabłka, łyżkę masła orzechowego, jabłko kroimy w plasterki i jemy z masłem orzechowym. Cały przepis z książki Anny Lewandowskiej. Smacznego, smacznego. Jakby były jakieś problemy z tym przepisem, to dzwońcie śmiało, ja wyjaśnię wszystko jeszcze raz.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
3: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
1: Po reklamie.
4: Radio Wrocław.
1: Po polsku.

0: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zespół Klasik ma już 30 lat oraz zbliżają się upały. Jak się przed nimi uchronić? Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zespół Klasik powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Klasik charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk. Mówi Ina Griszczuk, założycielka zespołu Klasik.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo za te, przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem podsumowanie. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku, młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich. Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody, mówią mieszkańcy Włocławka.
3: Tak jak wszyscy, zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
4: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
3: Raczej tak.
5: No jakiś kapelusz, czapka, w tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
4: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
5: Czasami lubimy, ale jest dobrze, nie można narzekać.
6: No ja sobie jakoś radzę, jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
4: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
6: Znaczy, myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu.
1: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu. Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku. Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: rozpoczyna się naprawdę gorący okres. Gorący okres pod względem temperatur. W niedzielę to nawet 35-36 stopni w cieniu. No i to teraz też jest taka zagadka. Czy jak wychodzimy spod prysznica, to po chwili jeszcze jesteśmy mokrzy? Czy już jesteśmy mokrzy? Pijmy dużo wody, a teraz potężne strumienie przebojów. Wracamy do grania.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny.

0: dzisiejszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału związku Marek Ćwiek.
1: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Początkujący nauczyciel zarabia około 4000, a dyplomowany około 5000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
2: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
3: Of course, we are qualified, but we want to win.
2: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
0: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Do 40 stopni w ten weekend miejscami w Polsce, a dziś mamy zapowiedź tych upałów. Najcieplej na zachodzie do 33, w centrum do 30, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25, nad samym morzem nawet gorąco do 23. W całym kraju pięknie, słonecznie, niemal bezchmurnie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
6: Po reklamie.
9: To już po 17:00 czwartkowe popołudnie i ja przypomnę o utrudnieniach dla kierowców, które będą nam towarzyszyły do końca tygodnia. Nie przejedziemy Szpitalną, tą częścią od basenu na Słodowie do przejazdu kolejowego. Tam jutro kulminacja dni Włocławka, no i jarmark włocławski. Szpital

0: Kochani, co gubimy w Uberze? Aplikacja przedstawiła taki raport i podzieliła się najdziwniejszymi zgubami w taksówkach. Uwaga, proteza z dwoma zębami. No tak, no z dwoma to nie szkoda, nie? Peruka z ludzkimi włosami, dozór elektroniczny na kostkę, proteza oka, tekturowy Jezus, zmywarka, implant miętnicy czy kajdanki. Gubiono też na przykład żywą rybę. No ktoś musiał nieźle popłynąć.
1: Reklama. Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska, 17.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy jeszcze na moment do sportu, tego, w którym idzie nam jednak trochę lepiej, bo na mundialu nas nie ma. Jesteśmy oczywiście za to w Lidze Narodów, w siatkarskiej Lidze Narodów. Choć trzeba przyznać, nasi siatkarze w tym roku też mają swoje problemy. Wczoraj jednak odwrócili losy spotkania, przegrywali już 0-2 z Belgią, a ostatecznie wygrali 3-2 po tiebreaku. No nieźle, nieźle. Dzisiaj zagramy natomiast z Turcją. Ja mam tylko takie pytanie. Panowie siatkarze, a wy piłki to nie chcielibyście też pokopać czasem?
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Czwartkowe popołudnie trwa, moi drodzy, jutro rozpoczynają się wakacje, a w wakacje jeszcze podczas upalnych temperatur na pewno będziemy wyjeżdżać bliżej, dalej, no żeby trochę schłodzenia nad wodą zaznać. Tylko gdzie się można kąpać, gdzie są ratownicy i gdzie woda jest regularnie badana przez sanepid, jeżeli wybieramy się nad wodę, czy to nad jezioro, czy gdzieś dalej, na przykład nad morze, warto sprawdzić, jaka nas tam jakość wody zastanie. Jak to zrobić? Po raz kolejny w tym roku sanepid uruchomił specjalny serwis kąpieliskowy. serwiskąpieliskowy.pl. Tam znajdziemy informacje właśnie o strzeżonych kąpieliskach. Znajdziemy też tam informacje o wynikach badań wody, a ta przez całe lato będzie regularnie sprawdzana. Wracamy do grania i śmigamy przez te czwartkowe popołudnie.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze. Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej dwie osoby zginęły, a dwie zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola.
2: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
1: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
3: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
1: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
4: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest u Boga. Spaliło się tam wszystko, całe życie, został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki.

0: będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W Polsce najcieplej jest teraz na Dolnym Śląsku. Lokalnie termometry pokazują tam nawet 34 stopnie. Jutro powyżej 30 stopni już prawie w całym kraju. Chłodniej będzie tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6-5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrecję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu rozpocznie się w poniedziałek. Prawo gry bez eliminacji mają broniąca tytułu Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Jutro losowanie par pierwszej rundy. Najpierw nie było przełamania na mączce, a teraz źle zaczęła sezon na trawie. Iga Świątek odpadła już po swoim pierwszym meczu w turnieju w niemieckim Bad Homburg. A już za kilka dni rusza Wimbledon. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek wciąż czeka na jakieś przełamanie w tym roku. Najlepiej poszło jej na mączce w Rzymie, gdzie dotarła do półfinału, ale potem było rozczarowanie w Paryżu i porażka w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po nim Polka zrobiła sobie przerwę, a do Niemiec przyjechała wypoczęta i w dobrym nastroju, bo jak mówiła w Kanal Plus Sport, lubi ten okres sezonu.
6: Dbałam o tą regenerację i staram się korzystać z tego, że mamy to europejskie lato, bo no, jestem taką typową Europejką i bardzo lubię zawsze tutaj grać i przebywać.
5: Nie przełożyło się to jednak na dobrą formę w Bad Homburg, gdzie rok temu dotarła do finału. Już w pierwszym meczu przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. W rankingu straci sporo punktów, a już od poniedziałku stanie do obrony pełnej puli na Wimbledonie. Na dziś jednak nie wygląda na zawodniczkę, która mogłaby powtórzyć ten niesamowity wynik sprzed roku.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich. W 2030 roku postanowił MKOL na nadzwyczajnej sesji w Lozannie. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Pełny program Igrzysk w Alpach Francuskich ma zostać ogłoszony pod koniec lata.
3: Reklama.
7: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach. Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
2: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
1: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
1: Lekarze przypominają, że upał jest groźny.

0: związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
1: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
2: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Noc będzie pogodna, na termometrach od 14 stopni na północy i północnym wschodzie do 20 w centrum i na zachodzie. Jutro upalnie. Prawie w całym kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni. Chłodniej tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam 28 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
7: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
8: Of course, we are qualified, but we want to win.
7: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko. Zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
6: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Edwardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 w półfinale debla turnieju tenisowego Fisburn. Mecz trwał godzinę i 15 minut. Z kolei pogromczyni Igi Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105 na świecie Rumunką Ereną Gabrielą Ruzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmienione zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19:00, a Stal Gorzów podejmie Unię Leszno o 21:00.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zdarzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów. Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
2: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
1: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
3: To jest efekt ostatnich bombardowań, stary krzyż Sławy Peczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
1: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świecie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: Jutro znów będzie słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej małe zachmurzenie. Na termometrach od 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, przez 32 stopnie w centrum, do 33 na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
5: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
6: Of course, we are qualified, but we want to win.
5: O awanse z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą trzy. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko. Zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
4: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Edwardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 w półfinale debla turnieju tenisowego w Eastbourne. Mecz trwał godzinę i 15 minut. Z kolei pogromczyni Igi Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105 na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmiane zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19:00. A Stal Gorzów podejmie Unię Leszną o 21:00.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
7: Stacja czynna od godziny 8 do 21:00.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Napaść i atak ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zderzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, ruch wstrzymany. I upały dają się we znaki Europie, dadzą się i nam. Paulina Nawrocka, zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do napaści. Po 18:00 agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel ostrym narzędziem. Kilka osób zostało poszkodowanych. Sprawca został zatrzymany przez policję. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia. Jak już informowaliśmy, w Białośliwiu w Wielkopolsce doszło do zderzenia dwóch pociągów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W zderzeniu kilka osób zostało poszkodowanych. Obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Jak informuje PKP PLK, wznowienie ruchu nastąpi po sprawdzeniu, czy nie doszło do wykolejenia lub uszkodzenia infrastruktury. Na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK, a wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Rozważamy wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. O ewentualnych zmianach chce rozmawiać m.in. z samorządem lekarskim. Zaznaczyła, że problem wynika z różnych form prawnych zatrudniania lekarzy. W umowach B2B nie ma górnej granicy przepracowanych godzin. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5

0: Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Po raz pierwszy w historii w Holandii ogłoszono najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Ostrzeżenie obejmuje 8 z 12 prowincji. Jutro w głębi kraju spodziewane są temperatury od 36 do 39 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 40 stopni. Również przed nami w Polsce weekend upałów, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy powinien się szczególnie dobrze przygotować.
1: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
1: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
2: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
1: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
0: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Noc bezchmurna lub z małym zachmurzeniem, w całym kraju bez opadów, temperatura minimalna od 14 stopni na północy i północnym wschodzie, przez 20 w centrum i na południowym zachodzie. Chłodniej najbliższej nocy będzie w Kotlinach Karpackich, tam temperatura spaść może do 10 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o
4: jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
7: Amerykanie grają świetnie, po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
8: Of course, we are qualified, but we want to win.
7: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko. Zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
6: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Edwardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 w półfinale debla turnieju tenisowego Fistburn. Mecz trwał godzinę i 15 minut. Z kolei pogromczyni Iggy Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105 na świecie Rumunką Eleną Gabrielę Urzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmienione zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19:00, a Stal Gorzów pod

Wiesz, ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bo...

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jedna osoba w szpitalu po zderzeniu pociągów w Wielkopolsce. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o ważnej inwestycji na Podkarpaciu, a chodzi o pierwszy szpital dziecięcy w regionie. Paulina Nawrocka. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w serwisie X poinformował, że pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Na miejscu działa 18 zastępów Straży Pożarnej. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. 180 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Wenezuelę. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez podkreślił, że cały czas trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Rodriguez przyznał, że za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami, ponad 250 zawalonych lub uszkodzonych budynków. W stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było wybuchy. Siły powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach Marcin Starzec.
2: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
3: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
2: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
3: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
2: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku.
1: Fala upałów nadciąga nad Polskę. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
4: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
1: Warto też zwracać uwagę na innych ludzi, zwłaszcza dzieci i seniorów, mówi Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
5: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
1: Kulminacja upałów w najbliższy weekend.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. Chłodniej będzie tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Noc pogodna, na termometrach od 14 stopni.

0: i Krzysztof Kres.
1: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
3: Amerykanie grają świetnie, po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko. Zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
2: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Edwardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 w półfinale debla turnieju tenisowego Fistburn. Mecz trwał godzinę i 15 minut. Z kolei pogromczyni Iggy Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105 na świecie Rumunką Ereną Gabrielę Urzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmienione zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19, a Stal Gorzów podejmie Unię Leszno o 21.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.